Mide mate jeje omotangiwa. Mine mate jeje omotangiwa. Kawaka mate jeje omotangiwa. Mide mate jeje omotangiwa.